Dni przedse, jak utekł z klece, ten wielki lew tak jaszku, jenom klip na mucholapku, dam zajecić lapku.